na ayɛ ɛyɛ nana no ɔwuo ne ɛkuti wɔakɔ so ne nyɛma bɛbii na wei na yɛdɛ yɛyɛ kyirimadeɛ wu sɛ